zamieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.

Na ten moment nie ma większych utrudnień na drogach, jedzie się jeszcze sprawnie, zarówno na autostradach, jak i mniejszych trasach. Czuć jeszcze, że jesteśmy przed godzinami szczytu, chociaż na S8 koło Marek w Warszawie widać już pierwsze zatory. Na A1 w stronę Gdańska też jest szansa, że będziecie musieli trochę zwolnić.

Dzisiaj od rana jakoś tak wszystko lepiej wygląda, no nie? Wytłumaczenie jest jedno, tak działa piątek. To wy też już działajcie, bo na zegarku mamy 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siema, hej!

Bibi Rexha i Faithless, New Religion w Melo Radio. Tak od rana podkręcamy tempo. No dzisiaj w piątek, piąteczek. Jak tam wasza forma? Już wstaliście? Czy może cały czas jeszcze próbujecie? 3-2-1-3-2-1-7-7-7. To spróbujmy wysłać wam fajny merch. Skiety są do zgarnięcia już teraz. Bądźcie pierwsi, bądźcie szybcy. No to czekam już teraz na kogoś, kto zgarnie taki merch od Melo. 3-2-1-3-2-1-7-7-7 to jest numer do studia i to jest pierwszy telefon, jaki powinniście dzisiaj z samego rana w piątek wykonać. Czyli prosto do nas, do studia Meloradia. 3-2-1-3-2-1-7-7-7 i zgarnąć nasze oryginalne, fajne skiety, które was poniosą w ten nowy sezon od września, wszędzie tam, gdzie być powinniście. 3-2-1-3-2-1-7-7-7.

0: Zabieramy jaj, fly high. Dzisiaj lecimy wysoko, bo w końcu to co my mamy dzisiaj, Emilka?
1: Piąteczek.
0: Słyszeliście to? Emilka, nie wszyscy słyszeli. Niektórzy jeszcze zaspali. Weź im to powiedz jeszcze raz, co?
1: Ej, no co wy, wstawajcie wszyscy, jest fajna impreza w Melo. Wstawajcie, bo jest piąteczek, początek weekendeczku.
0: No i co? Zadziałało, co? Emilka, ty im powiesz, co ty zaczynasz w poniedziałek?
1: Urlopik. Zaczynam w poniedziałek urlopik, ale żeby było fajnie, to zaczynam go urlopem w remoncie.
0: A, czyli jak wszyscy ci, którzy nigdzie nie wyjeżdżają, trzeba zrobić remont na chacie.
1: No, to.
0: Dobra, słuchaj, to żeby ci się tam fajnie wszystko udawało, to ja mam dla ciebie 3 szoty w Melo właśnie teraz. Uwaga, 3 szybkie pytania. Muszka czy krawat?
1: Krawat. Trzeba ciągnąć.
0: Komiksy czy książki?
1: Książki. Mroza, książki.
0: Wolisz pływać statkiem czy latać samolotem?
1: Samolot. Samolot, czy z spadochronu samolot. Jak chcę, jeszcze raz.
0: Ło, to jeszcze raz, statkiem czy samolotem?
1: Samolotem.
2: 3 szoty w Melo.
0: Słyszeliście to? Specjalnie dla ciebie, uwaga, skiety Melo. To wiesz, następny skok ze spadochronem w tych skietach, obiecujesz?
1: Obiecuję, Boże Święty, słuchajcie, grajcie wszyscy, dzwońcie wszyscy, budźcie się rano, słuchajcie, w domu, w radiu, w aucie, w pracy, wszędzie słuchajcie tego radia, bo jest mega.
0: Emilki nie da się wyłączyć tak łatwo. Emilka, fajnego piątku, pa!

0: Sean Paul i Dua Lipa. Melo, tak dla was gramy dzisiaj od rana w piątek, piąteczek, piątunio. Wlatuje 28 dzień sierpnia. Słuchajcie, no ostatni piątek wakacji. Nie prześpijcie, zacznijcie go wcześniej z Melo. No i działajcie naprawdę w mega stylu. Za 7 minut siódma.
1: A już o siódmej zagramy.
0: Fuka i Liwka dla tych, którzy chcą więcej. Za chwilę też więcej o pogodzie wam opowiemy w Melo Radio. Będą też newsy. Podkręcamy tempo.
1: Melo Radio Śląsk na 95.1 FM. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz

Lotte 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

0: Radio Śląsk. Pogoda.
1: Kolejny ciepły i słoneczny dzień zapowiada nam się dzisiaj w całym kraju. Od rana na termometrach zobaczymy od 7 do prawie 18 stopni, więc miejscami może być jeszcze rześko, ale w ciągu dnia możemy spodziewać się nawet 30 stopni. To w Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. Na północy trochę chłodniej, 24-25 stopni, podobnie na wschodzie, a w centrum za to około 26.
2: Są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. Trwa dogaszanie hali produkcyjnej w Wielkopolsce. Pożar wybuchł wczoraj w miejscowości Bielsko. Służby kontrolują jakość powietrza, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży.
3: Chmura gazów pożarowych pyłu przemieściła się na teren otwarty.
2: Pożar został opanowany przed godziną 23 i nie rozprzestrzenia się. W 4 minuty ukradli skarb wart miliony euro. Trzej złodzieje wynieśli z muzeum na wschodzie Hiszpanii bransolety i misy z epoki brązu. Liczba gości w hotelach w Polsce wzrosła o ponad 60%. To dane za ostatnie 10 lat. W ubiegłym roku było to ponad 28 milionów osób. Tak wynika z raportu PKO BP. Iga Świątek w pierwszej rundzie US Open zagra z Chinką Xi Wang. To wynik losowania drabinek głównych. Turniej tenisowy ruszy w niedzielę w Nowym Jorku.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Najlepszy dzień w tym tygodniu to właśnie dzisiaj. Mamy piątek. Cześć, dzień dobry, hej, podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siemanko, jest już siódma na zegarach.
6: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Skąd Kate Rachel? I don't know. 11 minut po godzinie 7. Słuchajcie, no dobra, jak I don't know, to chciałem zapytać, czego nie wiecie, ale może podejrzewacie. Uwaga, jak myślicie, czego nie wiecie o waszym szefie? To znaczy, co może robić w wolnym czasie, jak nie widzicie? O, co myślicie? Jakie może być, wiecie, dziwne hobby, co by wszystkich zaskoczyło, jakby się dowiedzieli? Ale takie, wiecie, takie oryginalne, takie odjechane, takie, co to jakbyście się dowiedzieli, to byście powiedzieli sobie, co? Że on? Albo z drugiej strony, o, wiedziałem, do niego to pasuje. No to czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, wystarczy nacisnąć tą zieloną słuchawkę na dole i wysłać nam głosówkę. A za najfajniejsze, najlepsze, najbardziej odjechane pomysły, to my oczywiście fajny merch wam wyślemy. No to czekamy. Jak myślicie, czego nie wiecie o waszym szefie? Co takiego może robić w wolnym czasie, jak nikt nie widzi? Dajcie znać, czekamy na głosowy, a teraz Axwell i Bon i 12 minut po 7 w Melo.

I za takie numery i takie dźwięki go lubimy. Szacuneczek. Mike Perry, Inside the Lines w Melo. Tak podkręcamy tempo w piątek rano. Już 17 po 7. No dobra, odważne pytanie dzisiaj do was mamy. Nagrywajcie głosówki. Jak myślicie, czego nie wiecie o swoim szefie? Jakie oryginalne, odjechane, dziwne, creepy hobby może mieć? Co? Co by do niego pasowało albo co w życiu by nie pasowało, ale by był zaskok, jakby się okazało, że właśnie to robi, jak nikt nie widzi. Dajcie znaka, pomyślcie, wymyślcie. Mogą być totalnie odjechane rzeczy. Czekamy na takie oryginalne głosówki na meloradio.pl. Wchodzicie z telefonu i nagrywajcie koniecznie, bo za fajne nagrywki mamy dla was merch od Melo. Czekamy. No a kto ma najbardziej odjechaną pracę, która też może być takim hobby? No oczywiście słynni amerykańscy naukowcy. Oni ostatnio eksperymentowali z żywnością. Wyprodukowali, uwaga, jedzenie z plastikowych butelek i odpadów roślinnych. No nie brzmi trochę, co? Dodali białko, witaminy i substancje nadające smak i dumni za pomocą drukarki 3D stworzyli jadalne ciastka z plastiku. Wyglądają nawet apetycznie. Ale mam dla nich złą wiadomość. Niech nie myślą, że byli pierwsi na świecie. Ostatnio byłem w jednej knajpie i tam to nawet nie ciastko, ale cały obiad dali z plastiku.

0: Josh Baker, My Place w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki. Dzisiaj fajne macie propozycje. Jakie oryginalne hobby mógłby mieć wasz szef? Co takie wiecie, że wszyscy by się mocno zdziwili i zaskoczyli? Może być creepy. Uwaga, propozycje. Ma w domu terrarium z mrówkami i każda ma imię poszczególnego pracownika. Ma anonimowe konto na TikToku, gdzie ocenia cudze śniadania. Kolekcjonuje rzeczy zostawione w firmie. O, to nasz miałby już ich naprawdę sporo. Po pracy przebiera się za rycerza. Chodzi po domu w dresie z napisem prezes. No a u was jak to mogłoby wyglądać, jak myślicie? A, jeszcze jedna propozycja. Zamiast seriali ogląda filmy z monitoringu. Czekamy na głosówki. Fajny merch dla was mamy. Wbijajcie na meloradio.pl i wysyłajcie. Timbaland już za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam namiot dwuosobowy na wyprawę w austriackie Alpy.
2: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Same tempo. Autopromocja. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
3: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
1: Regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami oraz listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
6: Jest. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona tusza z Lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
9: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Lost Frequencies, Bastille Down w Meloradio. Podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki. Co takiego robi wasz szef, jak nikt nie widzi, jakie ma oryginalne creepy hobby? Może być totalnie odjechane.
1: Mój szef po godzinach pracy gra w zespole bluesowym.
0: Nieźle. A u ciebie?
2: Myślę, że mój szef mógłby być pogromcą zombie, bo jak wyjaśnić to, że w nocy o północy potrafi wysłać takiego maila, że aż z butu wydziera.
0: Czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl. A jak sytuacja z twoim szefem?
3: Myślę, że mój szef jest koronczarką i szydełkuje sobie obrusy wieczorami.
0: Koronczarka i obrusy wieczorem. To by pasowało do waszego? Jak myślicie? Czekamy na głosowy na meloradio.pl. Wbijajcie.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordą

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegnę.

0: zwolnimy ten kawałek do reklamy.
1: A my wam dzisiaj oczywiście, że ogłosimy weekend wcześniej niż wszyscy inni. Jeszcze przed 10 zaczniecie go razem z Melo. Najlepszy drop nowych hitów też dla was. Mamy to Sokół i pogważymy jeden z tych numerów, na które możecie głosować, bo to propozycja do 30 Meloradia. Lista już dziś po godzinie 18. W każdej chwili możecie wejść na meloradio.pl i zagłosować już za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
1: Oxy Breaking Dishes w Melo. Mamy też dla was prognozę pogody i newsy, to za chwilę w Melo Radio.

0: że wskoczyło na szczyt 30 Melo Radia. A jak będzie tym razem?
1: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
0: Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zły dzień. Autopromocja. Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa Mectools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Cześć, sąsiedzi!
6: Nowy Kaufland w Gliwicach przy ulicy Generała Władysława Andersa 109 już otwarty. Od czwartku kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 18,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Cztery opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
12: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. Eobuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie. Autopromocja.

0: każdego lata. Popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
3: Są utrudnienia na S6C na odcinku Koleczkowo-Luzinow-Pomorskiem. Doszło tam do awarii pojazdu ciężarowego. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Na DK60C Trójce za to na odcinku Orzysz-Pisz doszło do zderzenia busa z motocyklem. Wprowadzony tam został ruch wahadłowy.

0: Idealny początek weekendu na koniec wakacji mamy dzisiaj, jeżeli chodzi o pogodę. Będzie dużo słońca, a do tego na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni na zachodzie kraju. W centrum bliżej 26, ale też nie jest źle. Na południu 28, na północy i wschodzie 25. Warto skorzystać z tej pogody, jeżeli macie taką możliwość, bo weekend, chociaż zapowiada się też ciepły, to będą mogły towarzyszyć nam burze.
1: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego z zarzutami, Radosław P., usłyszał je w związku z aferą Zonda Krypto. Ma odpowiadać za płatną protekcję i odzyskanie swoich pieniędzy kosztem innych inwestorów giełdy. To może być ostatnia szansa na tańsze tankowanie. Jeszcze tylko do poniedziałku obowiązuje rządowy pakiet CPN. Potem będą podwyżki, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Ta skala podwyżek będzie w przedziale 60-90 groszy na litrze.
1: Druga edycja pakietu CPN weszła w życie 17 sierpnia. Polskie siatkarki zagrają dziś z Turczynkami. To w ramach Mistrzostw Europy. Początek meczu o 18. Na koniec o tym, że zbyt długi sen też bywa niekorzystny. Według naukowców powoduje szybsze starzenie się organizmu. Najlepiej spać od 6,5 do 8 godzin dziennie.
3: Ej, ale o tej porze to już chyba nikt nie śpi. Co ósmą mamy Szkoda Piątku, by było przecież, a po piątku przychodzi weekend. Sami widzicie, że warto być z melo. Podkręcamy tempo, siemano.

Enrique Iglesias i Pitbull w Melo. Podkręcamy tempo i mamy dla was Super Melo Merch do zgarnięcia. Fajne, oryginalne eskiety mogą być wasze. Melo torba też jest już gotowa, żeby, no właśnie, wysłaną być do kogoś. Tylko do kogo, co? Teraz czas na to, żebyście dzwonili pod 321-321-777. Krótko i konkretnie, jak najszybciej dodzwońcie się do Melo. Właśnie teraz czekamy na dwie osoby. Zabawa gotowi na wszystko. Startuje już za chwilę. Czekamy na was. 321-321-777. Kto chce skiety i torbę, niech dzwoni teraz. Everything.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a skoro mamy już 17 minut po godzinie 8, to wy wiecie, co teraz przed nami. No to nie przeciągamy, tylko zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Dzień dobry, siemanko, cześć Iwona. Iwona, halo, halo, słyszymy cię? No ej, weźcie mi tego.
2: Bardzo nie... dobrze.
0: O, teraz się słyszymy bardzo dobrze. Cześć Iwona, ty proszę cię, nie strasz mnie tu z samego rana, dobra?
2: O matko, co to zasięg mam pełny. Hejo, hejo, jestem. Gotowa na wszystko.
0: Hejo, hejo. Słuchajcie, Iwona też gotowa na piątek, weekend i na zakupy, no nie?
2: No raczej.
0: Dokładnie.
2: Przyjechałam, aby robić shopping.
0: I jest Łukasz też. Cześć, Łukasz.
3: Cześć, cześć, cześć, Łukasz, cześć, cześć, Marzek i cześć, Iwona.
0: Cześć, cześć, cześć, cześć, a Łukasz to się szykuje. Cześć, szykuje się na fajne wydarzenie dzisiaj. Co to będzie?
3: No, Parada Wolności, oczywiście, jak już jestem z Łodzi, to nie mogłem mnie tam nie być.
0: Będziemy razem z tobą, słuchajcie, obserwujcie sociale nasze, będzie sporo się działo, ale uwaga, teraz to się będzie działo w zabawie Gotowi na Wszystko. Dwa pytania za dwie dobre odpowiedzi będą do zgarnięcia skiety za jedną melotorba. Zasada jest taka, że zgłaszacie się swoim imieniem, kto pierwszy, ten odpowiada. Jasne?
3: Jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze. Uwaga, kto żył wcześniej? Potomek czy przodek?
3: Łukasz.
2: Iwona.
0: Łukasz pierwszy. Dawaj, Łukasz.
3: Przodek.
0: Dobrze, 1-0. Iwona, szybka byłaś, ale za wolna na Łukasza, no. Uwaga, teraz pytanie drugie. Jesteś u lekarza. Co robisz? Opowiadasz żart o babie u lekarza, czy zadajesz dużo pytań?
2: Iwona.
3: Łukasz.
2: Iwona. No, oczywiście, że opowiadam żart o lekarza, a potem opowiadam, co mi jest, nie?
0: Bardzo dobrze, obie odpowiedzi poprawne. Słuchajcie, piątek w końcu mamy. 1-1, ale ładnie się podzieliliście, tutaj podzieliliście punktami. No, ale nagrodą się nie musicie dzielić, spokojnie. Torbę wysyłamy i do Iwony, a drugą taką do Łukasza. Dobrze się zapowiada wam ten piątek, a weekend jeszcze lepiej. Korzystajcie i działajcie.
1: Gotowi.

Bibi Rexa, David Guetta i Seth Girls w Melo Radio. Mamy piątkowy poranek, a my dziś wieczorem już od 20 zaczynamy wyjątkowy weekend. To będzie The Best of Tomorrowland. Cały weekend w takich brzmieniach, w takich rytmach, najlepszych setach granych przez najlepszych, najbardziej znanych światowych DJ-ów, których mogliście słyszeć na Tomorrowland w Belgii w Boom. Prawie 40 godzin takiej wyjątkowej muzy przez piątkowy wieczór, a potem przez cały weekend, całą sobotę i całą niedzielę tylko w Melo Radio. Słuchajcie, ostatnio często różni ludzie są pytani o to, ile trzeba zarabiać kasy, żeby się fajnie żyło. To za chwilę o tym w Melo, jaką kwotą rzuciła w tym temacie Joanna Krupa.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę, a wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
15: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Siemianowicach Śląskich i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres: Maxi Zoo w Oto Park przy ulicy Sienkiewicza 12 w Siemianowicach Śląskich. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
0: Po reklamie.

Kizo w Melo Radio. Podkręcamy tempo, za 17 minut będzie 9. Widzieliście na pewno filmiki, w których różne osoby, znane i mniej znane, pytane są o to, ile powinno się zarabiać, żeby godnie przeżyć miesiąc. Joanna Krupa jest osobą, która nie unika rozmów na różne tematy, na co dzień mieszka w Stanach, ale jest często w Polsce. Ostatnio przyznała, że ceny u nas i za oceanem są bardzo zbliżone, niektóre rzeczy są w Polsce nawet droższe. A pytana o to, ile trzeba zarabiać, odpowiedziała zupełnie konkretnie, że w Warszawie to tak z 10 tysięcy miesięcznie. No i co myślicie? Dobra wypłata? Czy może nie ma takich pieniędzy, których nie dałoby się wydać?

0: wśród kilku propozycji do 30 Meloradia buja też ten numer World Away i Griffin w Melo. Głosujecie na meloradio.pl, a kolejna odsłona już dziś, ta najnowsza. 30 Meloradia po 18. Na razie za 9.09.
1: A już o 9.00 zagramy
0: Lumix i Self Aware. Jak pogodowo zaczniemy ten weekend, o tym już za chwilę w najnowszej prognozie. Będą też newsy Meloradia.

0: Reklama. Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara? Ale i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z

0: Back to School w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita. Mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Gourage 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1.

0: zwodnienia na S8 w Łódzkiem koło Wielunia. Zderzyły się tam dwie osobówki. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Na S6 z kolei niedaleko Gdańska też doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni, a ruch odbywa się prawym pasem. Początek weekendu zapowiada się nam bardzo przyjemnie. Dzisiaj będzie dużo słońca, mało chmur i nawet 30 stopni na zachodzie kraju. W centrum bliżej 26, na północy i wschodzie 24, na południu 28. Sam weekend też ma być ciepły, ale w całym kraju mają być już burze, więc warto złapać dobrą pogodę i słońce, póki jeszcze jest.
1: Są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora. Zapraszam. Estoński sąd ogłosił upadłość operatora Zonda Krypto. Chodzi o zarejestrowaną w tym kraju spółkę, która oficjalnie obsługiwała giełdę kryptowalut. Sąd powołał syndyka, do którego można zgłaszać zaległości. Teraz Norwegia. Nie żyje król Harald V. Poinformował o tym Pałac Królewski. Norweski król miał 89 lat. Po słońcu i wysokich temperaturach przyjdzie załamanie pogody. Już jutro burze mogą przejść w zasadzie przez całą Polskę. Szerokim pasem od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę, mówi Michał Kowalczuk z IMGW.
2: Miejscami około 20-30 mm opadu, wiatr będzie porywisty.
1: Przez najbliższe dni powinno być mokro, wietrznie, ale ciepło. I jeszcze coś dla tych, którzy planują weekendowe zakupy. W najbliższą niedzielę sklepy będą czynne, a kolejna niedziela handlowa będzie dopiero w grudniu.
3: Przez najbliższą godzinę to dopiero będzie u nas gorąco, bo z każdą chwilą zbliżamy się do weekendu, który razem zaczniemy jeszcze przed 10:00, a teraz 9:00 na zegarach. Waldek Darłak, siemano, podkręcamy tempo. I gdy inni gadają, my już gramy.

0: znowu powieszeni.
1: Sobel w Meloradio, tak podkręcamy tempo, jest 11 po 9. A dzisiaj jest też piątek, 28 dzień sierpnia, to dzień publicznego czytania komiksów, dzień muszki, takiej wiecie, co się pod szyją zapina, oraz święto polskiego lotnictwa. No to ja wam już za chwilę opowiem o pewnej przygodzie, jaką mieli pasażerowie pewnego niepolskiego samolotu. 12 po 9.

Sigala w Melo Radio. Podkręcamy tempo, jest 16 minut po 9. Ludzie wracający samolotem z wakacji na greckiej wyspie usłyszeli dość oryginalny komunikat. Pilot poinformował ich, że samolot jest za ciężki i żeby wszyscy mogli bezpiecznie wrócić do domu, on musi wyrzucić z samolotu ich bagaże. Pilot tłumaczył, że pas startowy jest za krótki, żeby poderwać tak ciężki samolot. Na filmiku wrzuconym do sieci widać, jak część pasażerów kłóci się z nim, ale ten zdecydowanie stawia na swoim, za co później dostaje od reszty pasażerów brawa. Pilot tłumaczył, że wolał zostawić bagaże niż ludzi. A ja mówiłem, że niektórzy to za dużo pamiątek z wakacji próbują przywieźć.

Swedish House Mafia. Happiness is so sad w Melo. Podkręcamy tempo. Ja wiem, jest weekend, ja wiem, że wy macie wydatki, ale ja też wiem, że wy macie fantastyczne pomysły, na co wydać pieniądze. Szybka kasa czeka na was. 500 zł do zgarnięcia jeszcze dzisiaj. Do kogo trafią te pieniądze? Na pewno trafią szybko. Jeśli chcecie, żeby do was, to wbijajcie na meloradio.pl i zaskoczcie nas jakimś oryginalnym pomysłem. Na co wydacie? Co tam wydacie? Na co przepuścicie szybką kasę od Meloradia? Czekamy na wasze mega pomysły na meloradio.pl.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Sobel, PZ czy Sanach to tylko niektóre nazwiska, które wzięły udział od początku istnienia projektu Enklawa. A tym razem Fukaj i Liwka rozbili bank. Chcę więcej. Tak wam się podoba, że wskoczyło na szczyt 30 Meloradia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
2: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonu Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
6: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
4: Regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami oraz listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl / info / producenci.
8: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
12: No, bo mają wszystko taniej.
11: A jeszcze jakiś?
12: Bo mają najlepszy wybór.
11: No i?
12: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
11: Ciekawe, co jeszcze?
12: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
13: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
15: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
14: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
16: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
17: To pewne! Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka lody

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Sosnowiec od piątku 28 do niedzieli 30 sierpnia. Buty, torebki, biżuteria i dodatki do domu. Wyjątkowe promocje i jeszcze więcej powodów, żeby zrobić zakupy właśnie teraz. Dodatkowo w sobotę i niedzielę do rozdania karty podarunkowe. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Szczegóły akcji na designeroutletsosnowiec.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.
3: Porek.

Ina Ronson, Jax Jones w Meloradio i Brief. Tak podkręcamy tempo. Za 18 minut już będzie 10. Słuchajcie tego, bo mamy dla was coś naprawdę wyjątkowo oryginalnego. Na ostatni weekend wakacji, który przed nami, mamy dla was weekend The Best of Tomorrowland. Największe gwiazdy, najlepsza muza, najgorętsze muzyczne sety, aż prawie 40 godzin takiej gorącej muzy. Będzie szansa przypomnieć sobie ten klimat, który rządził w Belgii, w boom na Tomorrowland. Zaczynamy dziś o 20, a potem przez całą sobotę i niedzielę dla was dźwięki z Tomorrowland.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Take it slow, Robin Schulz w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. A co my dzisiaj mamy?
1: Dziś mamy piątek, piąteczek, piątunio.
0: No właśnie, a co wjeżdża zaraz potem? Wiadomo, że coś, na co czekaliście i coś, co z Melo zaczynacie wcześniej niż inni. Już teraz. To już teraz czujcie, że oficjalnie otwieramy ten weekend specjalnie dla was, o wiele wcześniej niż zrobią to inni. Z nami zaczynacie go już, więc dobrze wykorzystajcie ten ostatni weekend sierpnia.
2: Hi, this is HP from Scooter and this is How Much Is The Pill.

0: Weekend rozpoczęty. Scooter, how much is the fish? To już wiecie, że od tej chwili, od tego momentu macie weekend. To ja tylko przypomnę, że po 10:00 to macie też muzę non-stop u nas. Tę waszą ulubioną, bez gadania i bez reklam. Za chwilę prognoza pogody i newsy. Za 9 minut 10:00.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Another It Talk To You. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio i tak wam zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać.

0: 40 godzin z Polskiego Melo. Prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy w piątek od 20. A w sobotę i niedzielę po 10. Gramy przez cały dzień. Bo kiedy zajdzie słońce, liczy się tylko Tomorrowland. Autopromocja. Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
8: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
6: Regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami oraz listę salonu znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl /info/producenci.
10: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: Też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Cześć, sąsiedzi!
15: Nowy Kaufland w Gliwicach przy ulicy Generała Władysława Andersa 109 już otwarty. Od czwartku kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 18,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Cztery opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.

0: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
1: Utrudnienia na DK10 koło Torunia. Zderzyły się tam dwie osobówki i wprowadzony został ruch wahadłowy. Koniec utrudnień mamy za to na S8 w Łódzkiem. Po zderzeniu dwóch pojazdów droga na Wrocław jest już odblokowana. Podobnie na S6 koło Gdańska. Pas w kierunku Gdyni jest już przejezdny.

0: Pogoda.
1: Bardzo przyjemna pogoda towarzyszy nam dzisiaj od samego rana w całym kraju. Na niebie mamy sporo słońca. Chmury od czasu do czasu będą mogły przewinąć się gdzieś przez nasze niebo, ale padać nie powinno. No a na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni na zachodzie. W centrum niewiele mniej, około 26. Na północy i wschodzie 24-25. No i na południu 28. Warto korzystać dzisiaj z tej pogody, bo jutro ma padać.
2: To są newsy na 10:00. Marcin Sikora, zapraszam. Trwają intensywne przygotowania do nowego roku szkolnego. W niektórych placówkach są jeszcze prace remontowe, mówi dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu, Teresa Radomska.
3: Wszystko było skumulowane na lato i w tej chwili trwa wykończeniówka.
2: Rok szkolny rozpocznie się już we wtorek. Sztuczna inteligencja miała pozbawić informatyków pracy, stało się wręcz przeciwnie. Jak pisze Rzeczpospolita, liczba ofert dynamicznie rośnie. Zaglądamy na stację paliw. Litr benzyny 95 kosztuje dziś maksymalnie 6,57, a oleju napędowego 7,36. Dwa rekordy świata w Curychu podczas mitingu Diamentowej Ligi. Brazylijczyk Alisson dos Santos w biegu na 400 metrów przez płotki uzyskał czas 45 sekund i 80 setnych, a Amerykanka Masai Russell na 100 metrów przez płotki 12,09.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na pierścionek zaręczynowy.
3: Kasa leci już do ciebie, możesz biec po pieniądze na pierścionek zaręczynowy. Pamiętaj, że diament musi być duży.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Hej, musisz się tak na nie gapić.
11: No oderwać wzroku nie mogę.
10: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
11: Ale są takie atrakcyjne.
12: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
14: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
13: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
14: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
13: No w Brikomanie, a gdzie?
15: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
17: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
18: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
21: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
22: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
23: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Sosnowiec od piątku 28 do niedzieli 30 sierpnia. Buty, torebki, biżuteria i dodatki do domu. Wyjątkowe promocje i jeszcze więcej powodów, żeby zrobić zakupy właśnie teraz. Dodatkowo w sobotę i niedzielę do rozdania karty podarunkowe. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Szczegóły akcji na designeroutletsosnowiec.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.
4: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
2: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem.

0: rano, kochanie.
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl. Regulaminy.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, sąsiedzi!
7: Nowy Kaufland w Gliwicach przy ulicy Generała Władysława Andersa 109 już otwarty. Od czwartku kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 18,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Cztery opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
14: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
15: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
4: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Po reklamie. Autopromocja. Tego jeszcze nie było. Prawie 40 godzin z Krzysztofem Melo. Prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy w piątek od 20. A w sobotę i niedzielę po 10. Gramy przez cały dzień. Bo kiedy zajdzie słońce, liczy się tylko Tomorrowland. Autopromocja. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
18: Cały czas bardzo przyjemna i słoneczna aura towarzyszy nam w całym kraju. Jeżeli gdzieś widać chmury, to będą one tylko przewijać się przez nasze niebo. Dzisiaj padać nie powinno, a do tego jest naprawdę ciepło. Maksymalnie dzisiaj możemy spodziewać się 30 stopni w Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. Na północy trochę chłodniej, 24-25 stopni, podobnie na wschodzie, a w centrum około 26.
19: To są newsy na 11. Magda Tkaczek.

0: Afera Zonda Krypto zatacza kolejne kręgi, a premier chce kolejnego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Donald Tusk zwróci się w tej sprawie do marszałka Sejmu.
1: Ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy.
0: To reakcja na zatrzymanie szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Tymczasem minister sportu po raz kolejny apeluje o zmianę prezesa PKOL-u, który ma zarzuty płatnej protekcji w związku z aferą Zonda Krypto. Na razie Polski Komitet Olimpijski milczy. Norwegia w żałobie po śmierci króla Haralda V. Norweskie władze podkreślają jego rolę w jednoczeniu kraju. Monarcha zmarł nad ranem w Oslo, miał 89 lat. W Gdyni startuje dziś pierwszy weekend z UNESCO. Miasto zaczyna korzystać z sukcesu, jakim było wpisanie jego modernistycznego centrum na listę światowego dziedzictwa.
2: To już teraz!

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Kaufland jest
5: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Sosnowiec od piątku 28 do niedzieli 30 sierpnia. Buty, torebki, biżuteria i dodatki do domu. Wyjątkowe promocje i jeszcze więcej powodów, żeby zrobić zakupy właśnie teraz. Dodatkowo w sobotę i niedzielę do rozdania karty podarunkowe. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Szczegóły akcji na designeroutletsosnowiec.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.
9: Przedsiębiorco, pokaż młodzieży swoją branżę. Rusza kolejna edycja programu Katowice Miastem Fachowców. Dołącz do grona partnerów, wspieraj edukację zawodową i rozwijaj lokalny rynek pracy. Pokaż, że Twoja firma realnie wpływa na przyszłość młodych ludzi. Zgłoś się do 31 sierpnia. Szczegóły na rawaink.katowice.eu. Katowice, miasto, które kształci fachowców.
10: A gdyby tak spojrzeć na aktywność z innej wysokości? W chwyciarni w PreZero Arenie Gliwice wspinaczka czeka na początkujących i zaawansowanych. Przyjdź, spróbuj i przekonaj się, że to prostsze niż myślisz. Miasto Gliwice zaprasza.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: 95 1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: My mamy dwuosobowy na wyprawę w austriackie Alpy.
2: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty

0: Mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: To pewne. Wszystkie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Siemianowicach Śląskich i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją MaxiZo. Zapamiętaj nasz adres: MaxiZo w Otopark przy ulicy Sienkiewicza 12 w Siemianowicach Śląskich. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? MaxiZo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
12: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
13: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
12: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
13: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
14: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Jurajkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja.

Bardzo przyjemna, słoneczna aura towarzyszy nam dzisiaj w całym kraju. Tak będzie do końca dnia, a do tego jest naprawdę ciepło. Maksymalnie możemy spodziewać się nawet 30 stopni na zachodzie, bliżej centrum 26, na południu 28, północ i wschód tam nieco chłodniej, 24-25 stopni. Warto skorzystać dzisiaj z tej pogody, jeśli macie szansę, bo w weekend mają towarzyszyć nam liczne burze.

0: To są newsy na 12. Magda Tkaczyk. Lublin otworzył właśnie pierwszy w Polsce punkt miejskiej odporności cywilnej, w którym na wypadek kryzysu można się schronić, mówi zastępca Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Dariusz Krzysztofik.
1: Możemy naładować tu komórkę, zobaczyć, co się dzieje wokół nas poprzez oglądnięcie materiału z telewizji na żywo, wejść do internetu, wypić ciepłej herbaty, porozmawiać z psychologiem.
0: Takie punkty mają być w każdej dzielnicy miasta. A w ponad połowie kraju wieczorem zagrzmi. Dla Wielkopolski, Dolnego Śląska i części województwa lubuskiego są alerty drugiego stopnia. Tymczasem temperatura poszybowała w górę. Na południu Polski do ponad 30 stopni i tam obowiązują alerty przed upałem. O dobrą

0: atmosferę, jutro w Łodzi ma zadbać Parada Wolności, mówi organizator Adam Radoń.
1: 16 punktów grających na Piotrkowskiej.
0: Wystąpi około 150 artystów.
2: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Reklama.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: A gdyby tak spojrzeć na aktywność z innej wysokości? W chwyciarni w PreZero Arenie Gliwice wspinaczka czeka na początkujących i zaawansowanych. Przyjdź, spróbuj i przekonaj się, że to prostsze niż myślisz. Miasto Gliwice zaprasza.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
9: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
8: Milk Patrol.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Ale jesteś zadowolony?
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Bo w Media Expert dalej masz.
11: Po reklamie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej.

0: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
13: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Od tyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
17: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
18: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
17: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
18: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: To są newsy na 13. Magda Tkaczyk, zapraszam. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu, a w nim dodatkowe pieniądze na obronność i służbę zdrowia. Ale jest też większa finansowa dziura, przekracza 280 miliardów złotych. Rząd zakłada, że w przyszłym roku inflacja utrzyma się poniżej 3%. Ruszają powroty z wakacji, potrwają aż do poniedziałku. Na drogach będzie więcej funkcjonariuszy, kontrole prędkości i trzeźwości. Przesiadamy się na rower, bo ponad 9 tysięcy kasków trafi do dzieci w województwie łódzkim. To by chronić ich zdrowie i życie, mówi podinspektor Jarosław Złotkowski z łódzkiej policji.
2: Wyrobić wśród młodzieży takie przeświadczenie, że to jest taka fajna stylówka, żeby oni chcieli te kaski nosić.
1: Kaski trafią też do śląskich uczniów, ponad 6 tysięcy sztuk. A w ostatni piątek wakacji biała flaga praktycznie na wszystkich nadmorskich kąpieliskach. W większości z nich zakończenie sezonu w poniedziałek.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
7: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
9: Mała, przenośna lodówka turystyczna.
10: Jest to wyna te wszystkie rzeczy, w tym momencie lecą. Natalia, do ciebie!
9: Dzięki wielkie!
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja.

tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam 3 krołap, główne danie nie przegryzka w

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Sobel, PZ czy Sanach to tylko niektóre nazwiska, które wzięły udział od początku istnienia projektu Enklawa. A tym razem Fukaj i Liwka rozbili bank. Chcę więcej. Tak wam się podoba, że wskoczyło na szczyt 30 Melo Radia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Meloradio Śląsk. Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
7: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
8: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
9: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: To pewne. Niskie ceny są

0: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: są newsy na 14. Magda Tkaczyk. W weekend oraz poniedziałek benzyna będzie droższa, ma kosztować 6,64, dziś jest po 6,57. W lepszej cenie będzie za to diesel po 7,31, dziś to 7,36. Tańsze tankowanie tylko do poniedziałku. Z kolei w ostatni weekend wakacje, okazja na zakupy szkolnej wyprawki, bo mamy handlową niedzielę. Warto zaopatrzyć się w odblaski, mówi ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyńska.
1: Noszenie choćby jednego elementu odblaskowego pozwala nam zauważyć już z około 100 do 120 metrów.
0: Odblaski ratują życie. A jutro warto wziąć udział w ćwiczeniach krajowego treningu reagowania. Ma być 1400 miejsc w Polsce. Tymczasem w Krakowie Festiwal Obietnic. Kandydaci na prezydenta miasta obiecują metro, mieszkania czy bezpieczeństwo. Do głosowania został miesiąc. Do zebrania podpisów kilka dni.

0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight. Freak Fight.
1: Freak Fight. Ze mną dzisiaj super dziewczyny, girls. Siemanko.
2: Cześć.
1: Z czym wy do mnie w ogóle dzisiaj przyszłyście?
3: Dzisiaj przychodzimy z naszym debiutanckim singlem Girls i mamy w sobie wiele emocji, nie możemy się doczekać, także liczymy na pozytywną reakcję słuchaczy.
1: Już się nie mogę doczekać, zagramy ten kawałek jeszcze w tej godzinie, ale najpierw trochę porozmawiamy o różnych głupotkach, dobra?
2: Okej. Okay.
1: Dobrze.

Głupotek za chwilę wrócimy, ale najpierw w ogóle jeszcze poszukam, gdzie jest Mikołaj, bo ja nie wiem, gdzie on zaginął. Chyba się zestresował tymi wszystkimi dziewczynami tu. Freak Fight. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Amber Maluradu, tak podkręcamy tempo. O, Mikołaj, jesteś.
1: No jestem.
0: A co się stało?
1: Bo to takie dziewczyny ładne, ja się wstydzę, dobrze? To ale... ja wrócę po 15.
0: Ale... Mikołaj, gdzie... jak to, w sensie...
1: A ja się wstydzę, idę do piwnicy swojej, nigdy z niej nie wyjdę.
2: Melo. Melo Radio Śląsk.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Regards, Ride It we Freak Fight'cie. Mikołaj wróci do mnie po godzinie 15, a tymczasem jestem z Gabi, Nadią i Oliwią. Girls to moje dzisiejsze gościnie.
1: Prześledziłam, słuchajcie, wasze wszelkie TikToki. Wy lubicie śpiewać, więc uznałam, że zrobimy wejście śpiewające. Bo widziałam taki odcinek, jak byłyście chyba w sklepie z kosmetykami i sobie tam śpiewałyście.
2: Tak, było.
1: Dobra, to po kolei.
0: Co tam, Gabi, u ciebie? Wszystko w porządku. A Nadia, co tam jadłaś dzisiaj?
3: Jadłam pysznego musika.
0: Oliwia, co fajnego czytasz, hej?
4: Teraz nic, bo nie mam czasu.
0: Ale to było świetne, za chwilę pogadamy w takim razie o damsko-damskich sprawach.

0: To Summer's Back, ze mną Girls, dziewczyny.
1: Mega, mega wam kibicuję, ja kocham takie ruchy girl power i rozumiem, że wy też takie jesteście, to jest taka wasza trochę definicja tego.
2: Tak, zwłaszcza, że nasz girls band, jak sama nazwa wskazuje, jest bardzo kobiecy. Mamy tutaj trzy piękne kobietki, a czwarta z nami rozmawia. Więc no mega się cieszymy, że możemy przekazywać takie wartości i tutaj zdradzimy, myślę, trzy linijki. Jedną linijkę ze słowem, który najbardziej opisuje tę piosenkę. Zapętlone słowo, wiemy. 3, 2, 1. Girls, girls, girls.
0: No i dziewczyny, ja się mega cieszę.

0: Armin van Buuren, Sasha, Everlasting. Tak podkręcamy tempo, słuchacie? Freak Fightów w Meloradiu.
1: Już za moment zagramy wasz kawałek. Proszę jednym słowem opisać, co czujecie w związku z premierą tego singla.
2: Ekscytacja.
3: O, jednym słowem, to bardzo ciężko.
2: O Jezu, Kami mi wyjęła słów, ekscytację.
1: Co jeszcze?
3: Power.
1: Stresik. Dlaczego?
2: No bo to jednak pierwszy utwór nasz.
1: W sumie tak, te pierwsze razy bywają stresujące.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Przedsiębiorco, pokaż młodzieży swoją branżę. Rusza kolejna edycja programu Katowice Miastem Fachowców. Dołącz do grona partnerów, wspieraj edukację zawodową i rozwijaj lokalny rynek pracy. Pokaż, że twoja firma realnie wpływa na przyszłość młodych ludzi. Zgłoś się do 31 sierpnia. Szczegóły na rawa.inc.katowice.eu. Katowice, miasto, które kształci fachowców.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
7: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
5: Regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami oraz listę salonów znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce, kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
10: To soboty. Mleko UHT Polmlek. Złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
9: Milk Patrol!
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
14: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
16: A gdyby tak spojrzeć na aktywność z innej wysokości? W chwyciarni w PreZero Arenie Gliwice wspinaczka czeka na początkujących i zaawansowanych. Przyjdź, spróbuj i przekonaj się, że to prostsze niż myślisz. Miasto Gliwice zaprasza.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Scare Me, Lumix w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A moimi dzisiejszymi gościniami są Girls. Niesamowicie się cieszę, dziewczyny, że wy przyszłyście.
1: Dziewczyny, za chwilę na antenie Meloradia poleci premierowo wasz kawałek.
2: Proszę o krzyk radości.
1: To w paru słowach opiszcie w ogóle proces tego kawałka, jak powstawał, o czym jest.
2: Utwór jest, myślę, że tak najbardziej o girl power, o tym, że kobiety powinny się wspierać, że razem jesteśmy silniejsze. Mm-hmm. Wylałyśmy wiele pozytywnych i mocnych emocji w tym utworze, więc mamy nadzieję, że wszyscy słuchacze będą się mogli z nim utożsamić. A sam proces wyglądał bardzo przyjemnie. Przelałyśmy wszystko, co chciałyśmy przekazać i współpracowałyśmy z Prod by Mize, czyli z niesamowitymi chłopakami, którzy idealnie zrozumieli to, co miałyśmy w głowie, także no mamy nadzieję, że wszystkim ten utwór się spodoba.
0: Czy zapowiecie dla słuchaczy Meloradia wasz kawałek?
3: Już teraz na antenie Meloradio nasz debiutancki singiel Girls!
1: Dajcie głośniej!
0: Dajemy, słuchajcie, wszyscy głośno, premierowo u nas w Meloradiu Girls z kawałkiem Girls. Tak się podkręca tempo u nas.

0: Mikołaj,
1: jestem.
0: Dziewczyny już musiały iść.
2: Mogę
0: niestety
2: już wyjść ze swojej piwnicy, ale słyszałem numer. Bardzo fajny.
0: Fajnie,
2: bardzo
0: co?
2: Podobał,
0: no. Kibicujemy dziewczynom bardzo mocno, trzymamy kciuki. Wbijajcie w ogóle na Instagrama Meloradia, bo tam jest, jak śpiewamy w wannie.
2: A za chwilę też będą fajne numery.
0: Obiecujesz?
3: A już o 15:00 zagramy.
2: Bo będzie Fire na przykład. Shimza.
0: I tak wam zagramy punktualnie o godzinie 15.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Na gofrownicę.
5: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, ale wbijam do ciebie na te gofry, dobra?
4: Dobra, albo mogę do was wbić, wam zrobić.
5: Bardzo mocno na to czekam.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieca tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę. Mleko Vita. Mleko UHT. 6 plus 6 gratis. A Educho Family. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
0: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.